0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió.
3: Púzus Rádió.
0: Радио Пульс FM. Щодня з вами.